yɛnuadeɛ ho yɛbɛto bɛrema honim nokwasɛm sɛ wɔyɛ adwuma pa wɔyɛ ho ɛdeɛ ne ɛne bɛhyɛ nanaa mu wɔyie ne adɔyɛ a wɔde adɔm yɛ sɛ nka wode yɛ ɛbɛyɛ adwen baako ne ama no nkwagye kuruwa no so abɔ ne din sɛ nyame nokwasɛm sɛ

0: aseda ayi enka ne din aseda ana mede ma wo sɛ wode wafi bi ato ha ha ɛnhyira ɔha ne na nakyi pɔ no nkasafidie ni ɛne na wotie ɛfɛ na gya ma nso ɔgɔrɔ ne yɛ baako pɛ ɛna yɛwɔ nkɔmmɔ di pii ɛnɛ mi wɔ berɛ bebrebe memma nti wɔ ɛde yɛwɔ nkɔmmɔ di ɛwoba tiktok a ɛnɛ ɛsi matwa atoma ba tiktok agya ma nso ɛnɛ woda ba wabɛhyia me hɔ nɛ ɛwonim sɛ nɛ so yɛadɛ ɛnɛ woda wofra woka n ɛsɛ ɔkyea no a ɛno wɔka sɛ mema adɛ tɔkye m sɛ ade ntɔ yie ɛti ɛnɛ ɛyɛ adɛ
1: And she ran.